Sława Jezusu Chrystu! Wybiła godzina 16. Jak co dzień, o tej porze spotykamy się na falach naszego radia. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa na antenie i poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Mamy dziś piękny, słoneczny i wyjątkowo gorący dzień, dlatego mam nadzieję, że znajdują Państwo chwilę na odpoczynek. Zachęcam wygodnie rozgościć się przy radioodbiornikach, a już za moment przedstawimy plan dzisiejszej audycji.

Znajdujemy się na falach Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Nadszedł czas, aby przedstawić szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę kalendarium, czytania z Pisma Świętego oraz słowo duchowego pouczenia do fragmentu Ewangelii. Następnie historię monasteru w Jabłecznej przybliży archimandryta Piotr Dawidziuk. Punktualnie o godzinie 17 wiadomości, a po nich żywoty świętych oraz kolejny fragment książki. Około godziny 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Onufrego Wielkiego, a po akafiście kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości, a po niej program muzyczno-informacyjny w Radiu Ortodoksja. Zwieńczeniem dzisiejszej audycji będą modlitwy wieczorne około godziny 20:40. Drodzy słuchacze, tak właśnie prezentuje się ramówka dzisiejszej audycji. Przed nami wiele ciekawych materiałów oraz najpiękniejsza muzyka cerkiewna. Zachęcamy do spędzenia tego wieczoru z nami do godziny 21:00.

Mamy dziś czwartek, 25 czerwca według nowego stylu. Znajdujemy się w czwartym tygodniu po pięćdziesiątnicy. A w sposób szczególny Matka Cerkiew wspomina dziś świętego Onufrego Wielkiego, świętego Jana, Andrzeja, Heraklemona i Teofila, świętego Piotra Zatosu, świętego Arseniusza z Koniewic oraz świętą Annę, wielką księżnę z Kaszyna.

W sposób szczególny matka Cerkiew wspomina dziś świętego Onufrego Wielkiego. Święty Onufry Wielki był egipskim pustelnikiem i jednym z najbardziej znanych świętych Wschodu. Według tradycji pochodził z rodziny królewskiej w Persji, lecz już w młodości wybrał życie zakonne. Przez około 60 lat mieszkał samotnie na pustyni tebaickiej w Egipcie, poświęcając się modlitwie i surowej ascezie. Więcej o świętym Onufrym Wielkim dowiemy się, słuchając dzisiejszych żywotów świętych.

0: teraz zapraszam do wspólnego wsłuchania się w czytania z Pisma Świętego. Na dzień dzisiejszy Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment listu do Galatów, rozdział 5, wersety od 22 do wersetu 2 z rozdziału 6 oraz fragment Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 6, wersety od 17 do wersetu 23. Zapraszamy do wysłuchania czytań biblijnych na antenie Radia Ortodoksja.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Bracia, a gdyby komuś przydarzył się jakiś upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe.

W owym czasie stanął Jezus na równinie i był tam tłum wielki uczniów Jego i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem i z przymorza koło Tyru i Sydonu, którzy przyszli, aby Go usłyszeć i uleczyć się ze swych chorób. Także dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani, a cały tłum próbował Go dotknąć. Moc bowiem z Niego wychodziła i leczyła wszystkich. On zaś, podniósłszy oczy na swych uczniów, mówił: Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni głodni teraz, albowiem nasyceni będziecie. Błogosławieni płaczący teraz, albowiem roześmiejecie się. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i kiedy was wyrzucą i zelżą i wymarzą imię wasze jako niegodziwe ze względu na Syna Człowieczego. Weselcie się w ów dzień i radujcie. Oto bowiem nagroda wasza wielka jest w niebiosach.

0: były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do nas Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy.
1: Duchowe pouczenie.
2: Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, miłosierny Bóg, zsyłając każdemu z nas łaskę Świętego Ducha, wsłuchując się także w modlitwy Świętego Onufrego Wielkiego, zaprosił nas do tego świętego miejsca, monasteru Świętego Onufrego, Tebaidy, naszej cerkwi. Bo tak jak święty Onufry zdobywał tebaicką pustynię w Egipcie, tak również i my z pokorą zdobywamy Tebaidę naszej cerkwi. Ten monaster, który przez wieki w swej wierności świętemu prawosławiu nieustraszony świadczył o Bogu i dawał świadectwo także, że drogą do Boga jest droga, którą przeszedł święty Abba Onufry Wielki. Tak go nazywamy, nawet już nie ojcem, ale Abbą, bo jest także nauczycielem wszystkich nas. Gdzie Egipt, a gdzie Polska? Dla Boga nie ma granic. I ta pustynia, w której ukrył się święty Onufry, z woli Bożej stała się także udziałem i naszej ojczyzny, tych ziem, udziałem naszej cerkwi poprzez osobę świętego Onufrego. Tak lekko nazywamy go pustelnikiem. Pustynia, bracia i siostry, to siedlisko demonów w wymiarze duchowym. Każdy, kto decydował się zdobyć pustynię, udać się tam i żyć, wiedział, że staje do nierównej po ludzku walki, bo demonowi w pustyni wolno więcej. O tym wiemy, kiedy czytamy świętą Ewangelię. Ośmielił się kusić samego Jezusa Chrystusa, demon, po tym jak Chrystus kończył swój 40-dniowy post. Pustynia to pustka, tam nie ma życia, tam nie ma pocieszenia, tam nie ma człowieka, szczególnie dzisiaj dla nas, dla pokolenia, które bez technologii nie wyobraża sobie życia. Święty Onufry nie mógł skorzystać z żadnej formy kontaktu międzyludzkiego. To wszystko było poza jego zasięgiem. I to nie było tak, że to życie na pustyni wyglądało w ten sposób, w jaki sobie wyobrażamy. Ponad 60 lat zmagań, trudów. Dopiero po 30 latach Bóg zsyła pocieszenia w postaci daktylowego drzewa z 12 konarami i to kwitną i przynoszą owoce po kolei te konary. Każdy w jednym miesiącu. A pierwsze 30 lat to jest czas ogromnych zmagań. Donosi żywot świętego Onufrego ustami świętego Pafnucego, który go spotkał, że święty Onufry doszedł do takiego stanu, że nie widział sensu życia, że chciał umrzeć. Dlaczego nie widział tego sensu? Dlatego, że na pewno oczekiwał większej obecności Boga, a ten Bóg był obecny w swojej nieobecności. Nawet jeden z filozofów kiedyś powiedział, że opatrzność Boża dlatego jest trudna do zrozumienia i dlatego jest taka trudna do zaakceptowania i przyjęcia, bo to tak, jakby Bóg przechadzał się obok incognito, czyli tak, jak byłby niezauważalny. Jadł trawę, którą znalazł, ubogą, pił rosę z tej trawy. Zmagał się nie dzień, nie dwa, a ponad 30 lat do tego momentu, kiedy pojawiło się to cudowne drzewo daktylowe. Musimy sobie także uświadomić, że czas w osamotnieniu płynie inaczej. Minuta staje się godziną, godzina staje się dobą i ten czas wydaje się bez końca. To tylko kilka takich ilustracji, które pozwalają nam chociaż trochę zbliżyć się do tych doświadczeń świętego Onufrego. Święty Pafnucy, kiedy spotkał pustelnika Onufrego, przestraszył się. Nie zdawał sobie sprawy i nie wierzył w to, że może w takiej głuszy pustynnej spotkać kogoś żywego. I święty Onufry, jak donosi żywot, powiedział do niego: nie lękaj się, jestem takim samym człowiekiem jak ty, z tą różnicą, że żyję w pustyni. Dla jakiego powodu święty Onufry udał się na pustynię? Troparion mówi nam, powodem było pragnienie duchowe. W języku cerkiewno-słowiańskim słowo dostigł oznacza, że nie udał się na pustynię, a zdobył pustynię, tak jak wspinający się człowiek zdobywa szczyt, a za tym idzie ogromny wysiłek. Zdobył z pustynię, stanął do zawodów razem z prorokami Eliaszem, Janem Chrzcicielem i ze wszystkimi tymi, którzy zdecydowali się na ten skrajny, wydawałoby się, ascetyzm, który dzisiaj jest tak niezrozumiały, chociaż my, żyjąc w wielkich aglomeracjach, często doświadczamy pustyni serca. Bracia i siostry, święty Onufry dzisiaj mówi także i do nas. Jestem takim samym człowiekiem jak ty, jak wy. Znam wasze problemy. Doświadczył wszystkiego, ubóstwa, doświadczył głodu, doświadczył pragnienia, ale najbardziej doświadczył nieobecności człowieka. Paradoksalnie jest tak, że Bóg przychodzi pocieszyć człowieka wtedy, gdy kończy się pocieszenie od ludzi. I jeśli tego nie zrozumiemy, nie zrozumiemy także często wydającej się nam absencji Boga w naszym życiu. Im bardziej liczymy na wsparcie i pocieszenie od ludzi, tym trudniej jest zdobyć to pocieszenie od Boga. Są dwa rodzaje wiary. Pierwszy z tych rodzajów to wiara dogmatyczna, którą często się chełpimy. Wierzymy w to, że Bóg jest. Wśród nas jest większość takich. Ale jest też drugi poziom wiary. Wiara opatrznościowa. My ludzie XXI wieku, gdzie nawet nie ma się gdzie skryć czasami, bo wszędzie dotrze do nas i technologia, dotrze do nas kontakt ludzki, nie możemy się ukryć. Ale musimy pamiętać, że wiara opatrznościowa rodzi się tam, gdzie jest ucisk. Tam, gdzie właśnie wydaje się, że Bóg niczego nie mówi, gdzie Bóg milczy, gdzie Boga nie ma i Bóg działa w odpowiednim dla siebie czasie. Dlaczego widząc pragnienie Onufrego nie zsyłał mu od razu wszystkiego naraz? Po 30 latach drzewo, później Eucharystia, którą przynosił anioł. On tę wiarę opatrznościową zdobył przede wszystkim właśnie poprzez utratę sensu życia. W jakim sensie? Właśnie w tym sensie, że przestał liczyć na jakiekolwiek wsparcie ze strony ludzi, a przede wszystkim przestał liczyć na samego siebie. I tym się różni pustelnictwo od survivalu. Dzisiaj często ludzie decydują się na survival, sprawdzić siebie. Święty Onufry miał z czego rezygnować, syn perskiego króla. Nie musiał w niczym siebie sprawdzać. On właśnie zawierzył Bogu. Uwierzył opatrznościowo, że Bóg nie da mu umrzeć, bo powodem pustelniczego życia było duchowe, głębokie pragnienie. Jeśli, bracia i siostry, dzisiaj wśród nas będzie to duchowe, głębokie pragnienie,
1: Bóg nas nie zostawi. Cokolwiek by się nie działo dookoła, jest tyle wojen, tyle nieszczęścia, jest tyle nieprzyjaźni, tyle podziałów, ale człowiek, który zdobywa wiarę opatrznościową, wie, że to nie okoliczności kształtują człowieka, ale że człowiek ma wpływ na okoliczności, jeśli zamieszkuje w nim Duch Święty. I dlatego Onufry pokonał okoliczności łaską Ducha Świętego i wiedział, że nastąpi moment, kiedy Bóg z własnej woli, niezrozumiałej, akurat w jego przypadku, przyśle do niego Pafnucego, który i nam opowie o tym życiu. Pozostańmy, bracia i siostry, z tym przesłaniem, że święty Onufry, w ludzkim wymiarze tracąc sens i nie widząc sensu dalszego życia, odnalazł sens w Chrystusie. Bo kto ma Chrystusa, ten ma wszystko. Kto nie ma Chrystusa, nawet jeśli myśli, że ma wszystko, to nie ma nic, bo wszystko zostawi. Ten, kto ma Chrystusa, widzi sens życia. O tym nam mówi jeden z hymnów kanonu do świętego, kanonu do Jezusa Chrystusa, który w języku cerkiewno-słowiańskim tak wieńczy dziewiątą pieśń. Jezusie, smysła podatelu, Jezusie, dawco sensu, jak brakuje dzisiaj tego przekonania w dzisiejszym świecie, gdzie tego sensu jest taki deficyt. Ale on jest w tym miejscu, on jest w Jezusie Chrystusie i w osobie świętego Onufrego, który dał świadectwo swojej wiary w Boga w nieludzkich okolicznościach, które zdobył, a tym samym zdobywając łaskę, pokazał nam, że to jest możliwe. Dlatego wołajmy do Niego tymi pięknymi, modlitewnymi słowami, zawsze żywymi. Święty Ojcze Onufry, módl się za nami grzesznymi.

Za nami słowo duchowego pouczenia, które wygłosił jego ekscelencja arcybiskup Jerzy. A już za chwilę, drodzy słuchacze, historię monasteru w Jabłacznej przybliży archimandryta Piotr Dawidziuk.

Monaster świętego Onufrego w Jabłecznej to jedno z najważniejszych miejsc dla prawosławia w Polsce. Historia jego powstania sięga XV wieku i związana jest z cudownym pojawieniem się ikony świętego Onufrego Wielkiego. Historię jabłoczyńskiego monasteru przybliży przełożony wspólnoty archimandryta Piotr Dawidziuk.

Wiadomo, że monaster świętego Onufrego w Jabłecznej jest od co najmniej 1498 roku. Nieustannie funkcjonuje. Jest monasterem już wspólnotowym. Jest monasterem, w którym są odprawiane nabożeństwa w pełnym ich cyklu. Sama historia monasteru wiąże się z pojawieniem cudownej ikony świętego Onufrego. Jak mówi miejscowe podanie, rybakom nad rzeką Bóg ukazał się najpierw święty Onufry i powiedział, że w tym miejscu będzie wychwalane moje imię. Jakiś czas potem do tych samych rybaków przypływa ikona świętego Onufrego. Wyławiają ją oni z wody, stawiają przy jednym z okolicznych dębów i tak według podania powstaje pierwsza kapliczka, pierwsze miejsce kultu świętego Onufrego w tym miejscu. Gdzie to dokładnie było, nie wiadomo, dlatego że rzeka Bóg nieraz w ciągu swojej długiej historii zmieniała swoje koryto. Raz była przed monasterem, raz była za monasterem. Miejsce, w którym teraz jest główna cerkiew świętego Onufrego i w której po dziś dzień jest ta cudowna ikona, jest miejscem najwyższym. I w zasadzie na historycznych mapach widać, że jest to tak jakby wyspa na rzece i na rozlewisku rzeki Bóg. W tym miejscu od samego początku istnienia już obszczyzytelnego, czyli monasteru cenobitycznego, monaster, w którym według jednej reguły żyją wszyscy mnisi. Nie jest to monaster, w którym każdy mnich żyje jak chce, czyli monaster idiorytmiczny, czy nie jest to też zbiór pustelni. Kiedyś prawdopodobnie w tym miejscu rzeczywiście żyli pustelnicy, eremici, którzy, tak jak czasami po dziś dzień nam się wydaje, że mieszkali w dziuplach, w dębach wydrążonych przez ząb czasu. Jednak gdy pojawiają się bracia Cyryl i Damian, którzy są może zapomnianymi elementami historii naszego monasteru, ale od tego czasu, gdy oni się pojawiają, ten monaster staje się cenobitycznym w pełnym tego słowa znaczeniu. Są wspólne nabożeństwa, są mnisi, którzy są gromadzeni na każdym nabożeństwie w jednej cerkwi. I od tego czasu, od wybudowania pierwszej klasztornej świątyni, co było na pewno już na początku XVI wieku, mnisi się tam gromadzą i modlą. Tam też to miejsce, to jest to samo miejsce, w którym stoi obecna cerkiew. Obecna cerkiew świętego Onufrego jest to trzecia cerkiew w tym miejscu, dwie poprzednie były drewniane i w zasadzie, jeżeli chodzi o sam układ monasteru, to on przez te 500 lat historii i swojego istnienia się mocno nie zmieniał. Budynki rzeczywiście zmieniały swoją formę z drewnianych na murowane, ale jeżeli chodzi o miejsca, w których są, trapiezny chram, czyli cerkiew refektorzowa, cerkiew świętego Jana Teologa, przy której jest po dziś dzień stara kuchnia z piecem chlebowym i tak w XVII wieku na przykład tam też w tym samym miejscu była piekarnia, co prawda w drewnianym budynku, w drewnianej cerkwi, budynek, w którym mieszkają bracia, budynki gospodarcze, nawet pasieka po dziś dzień w zasadzie stoi w tym samym miejscu, gdzie stała kiedyś 300-400 lat temu.

w dzisiejszym ikonostasie, który jest w naszej cerkwi od początku XX wieku i który został wykonany w zasadzie na zamówienie świętego męczennika Serafima Ostroumowa, ówczesnego namiestnika monasteru, została ona postawiona na miestną radzie, czyli na tym w pierwszym rzędzie ikon. I jest ona z prawej strony. Jest w miejscu, do którego każdy modlący się może podejść i może ją ucałować, dlatego nie jest tak blisko królewskiej drzwi, tak blisko ikonostasu. Ale jest też częścią składową ikonostasu, bo jest na najbardziej wysuniętym kijocie z prawej strony. Równolegle do ikony, w zasadzie po drugiej stronie ikonostasu, jest druga największa świętość, właśnie ikona jabłczyńska. Sama ikona świętego Onufrego i ikona jabłczyńska była wstawiona już w pierwszym ikonostasie naszych cerkwi, że tak powiem. Już na początku XVI wieku wiemy, że w pierwszym ikonostasie, w pierwszej cerkwi były wstawione te ikony. I ikona jabłczyńska to jest pozostałość po tym ikonostasie. Ona również ma 500-letnią historię. Ona również jest ikoną cudowną. Ona również jest otoczona wielką czcią, mimo że czasami przez nas zapomniana, przez wiernych, którzy przychodzą tylko do świętego Onufrego. Ale wszyscy pamiętamy o tym, że to ikona jabłczyńska i sama Bogorodzica w swojej ikonie chroni również to miejsce. Ikona świętego Onufrego jest pokryta srebrną koszulką, ma emaliowany nimb, aureolę, ma złoconą ramę i sama jest w stylu jak najbardziej klasycznych ikon początku XVI wieku, czy też może starszych. Tak jak wiemy, ten kanon, jak my teraz to nazywamy ikony, on zbytnio się nie zmieniał. I ten sam styl, on towarzyszy nam na wszystkich ikonach. I możemy powiedzieć śmiało, że właśnie ikona jabłczyńska, ikona Bogorodzicy, czy też ikona świętego Onufrego, to takie idealne przedstawienia świętych, które możemy znaleźć w cerkwi prawosławnej.

Święty Ignacy Jabłczyński jest to męczennik włączony do chórów świętych wraz z męczennikami ziem chełmskich burlaskich. Jest to nasz niebiański opiekun. Opiekun, którego w zasadzie mogą pamiętać jeszcze najstarsi parafianie. Najstarsi parafianie, którzy mają 100 i więcej lat. Święty Ignacy Jabłczyński był zwykłym, prostym mnichem, który oddał swoje życie, broniąc cerkwi, broniąc monasteru i tym samym wyznając swoją wiarę. Został bestialsko zamordowany przez niemieckich żołnierzy, którzy chcieli spalić monaster. I w zasadzie częściowo to zrobili, dlatego też przypadło i archiwum, i monasterska biblioteka tych czasów. Święto świętego Ignacego jest zawsze w drugą niedzielę czerwca. Święty mnich, męczennik Ignacy, był prostym mnichem i to nam pokazuje, że bycie prostym mnichem, bycie jakimkolwiek człowiekiem, który zajmuje się najprostszymi rzeczami, najbardziej elementarnymi w naszym życiu, który może nie ma jakichś wielkich osiągnięć czy naukowych, które oczywiście też są ważne, ale on również się zbawia i zbawia się czasami w sposób prostszy, łatwiejszy, nie zawsze oczywiście, bo każdy ma swoje pokusy, ale też w sposób indywidualny dla siebie. Każdy z nas zbawia się swoją drogą, drogą, którą daje mu rzeczywiście Bóg, ale nasze osiągnięcia życiowe nigdy nie są wyznacznikiem naszego zbawienia.

cerkiew świętego Onofrego to rzeczywiście główna świątynia monasteru. Oprócz tego jednak warto wspomnieć o tych malowniczo położonych kapliczkach, o których na pewno każdy słyszał, czyli cerkwi, kaplicy pod wezwaniem Świętego Ducha obecnie i kaplicy Zaświęcenia Najświętszej Marii Panny. Tam nabożeństwa odbywają się dwa razy w roku. To jest jedna z liturgii w dzień Świętego Onufrego i w dzień patrona kaplicy, czyli w drugi dzień po zesłaniu Świętego Ducha na apostołów, tak zwany Dzień Świętego Ducha, odprawiamy liturgię w kaplicy nad Bogiem. W dzień Zaświęcenia Najświętszej Marii Panny, uspienia Preświętej Bogorodicy, odprawiamy liturgię w kaplicy Zaświęcenia Najświętszej Marii Panny. Te kapliczki pojawiły się w naszym monasterze na początku XX wieku. To też jest zasługa również wielkiego świętego, szczególnie dlatego, że włożył ogrom pracy i pokochał monaster Wiałłocznej, świeczonomuczynika Serafima Ostrołomowa, który był namiestnikiem na monasteru Wiałłocznej na początku XX wieku. To on dokonał kapitalnego remontu cerkwi świętego Onufrego, mimo że ona została wybudowana w 1838 roku i 60 lat po tym wyremontował ją, usunął boczne ołtarze i tak, żeby one nie przepadły, zbudował dwie kapliczki. Na miejscach też w sumie nieprzypadkowych raczej, dlatego że kapliczka Świętego Ducha jest na miejscu, które po dziś dzień wśród miejscowych ma miano Świętego Pola. A kapliczka Zaświęcenia Najświętszej Marii Panny jest po prostu na wprost głównej bramy monasteru. Jest jeszcze cerkiew świętego Jana Teologa, tak zwana cerkiew zimowa. W tej cerkwi odprawiamy nabożeństwa w sezonie zimowym, dlatego że duża cerkiew świętego Onufrego jest nieogrzewana, dlatego też wszystkie nabożeństwa w okresie zimowym odbywają się w cerkwi Jana Teologa. Przechodzimy do dużej cerkwi, mniej więcej na Łazarową sobotę. I tak już to się utarło.

historię jabłoczyńskiego monasteru przybliżył przełożony wspólnoty archimandryta Piotr Dawidziuk. A my, drodzy słuchacze, zbliżamy się powoli do godziny 17:00. Dlatego już za moment na antenie serwis informacyjny.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek, 25 czerwca i 12 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny cerkiew wspomina dziś świętego Onufrego Wielkiego, świętego Jana Andrzeja Heraklemona i Teofila, świętego Piotra Zatosu, świętego Arseniusza z Koniewic oraz świętą Annę, wielką księżnę z Kaszyna. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Turkowic oraz o autokarowej pielgrzymce z Białegostoku do Ełku.

883 772 000. 883 772 000. Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku zaprasza na pielgrzymkę do Ełku, która odbędzie się 12 lipca w dniu święta apostołów Piotra i Pawła, którzy są patronami parafii w Ełku. Do udziału w pielgrzymce zachęca proboszcz parafii w Ełku ojciec Rafał Łaszczuk wraz z całą wspólnotą. W dniu święta ustawione zostaną krzyże na kopułach oraz poświęcona ikona Matki Bożej. Uczestnicy wyruszą o godzinie 6.30 z parkingu przy cerkwi na ulicy Sikorskiego 9. O godzinie 9.00 rozpocznie się święta liturgia, po której odbędzie się świąteczny poczęstunek. Organizatorzy przewidzieli także czas na relaks nad Jeziorem Ełckim przy kawie i herbacie. Powrót do Białegostoku zaplanowano na godzinę 17.00. Informacje i zapisy trwają pod numerem telefonu 505 129 774. 505 129 774.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej stacji radiowej w Polsce. Minęła już godzina 17, a tym samym za nami pierwsza godzina naszej dzisiejszej audycji. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Pora na krótkie przypomnienie, co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiejszy wieczór. Już za moment wysłuchamy żywotów świętych, których szczególnie wspomina dziś Cerkiew Prawosławna. Następnie kolejny fragment książki, a około godziny 18 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Onufrego Wielkiego. Po akafiście kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości, a po niej program muzyczno-informacyjny. Zwieńczeniem dzisiejszej audycji będą tradycyjnie modlitwy wieczorne około godziny 20:40.

Mamy dziś czwartek 25 czerwca według nowego stylu i 12 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. A już teraz zapraszamy do wysłuchania żywotu świętego Onufrego Wielkiego. Zaś do godziny 18 usłyszymy jeszcze żywot świętego Piotra z Atosu.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Onufrego Wielkiego. Mniej więcej w końcu IV wieku w jednym z egipskich monasterów żył święty Pafnucy. Pewnego dnia postanowił udać się na pustynię, żeby odnaleźć tam bożych ludzi i otrzymać od nich błogosławieństwo. Po 4 dniach drogi wyczerpały się jego zapasy żywności i święty upadł z wyczerpania. Wtedy zjawił się anioł, umocnił go i 14 dni prowadził przez pustynię. Przez cały ten czas Pafnucy pozostawał bez pożywienia. Nagle zobaczył dziwnie wyglądającego człowieka, nagiego i pokrytego sierścią jak zwierzę. Z szat nieznajomy nosił tylko przepaskę, zrobioną z gałązek drzew. Człowiek ten przypominał trupa, gdyż jego ciało było tak zniszczone przez ascezę, a białe jak śnieg włosy sięgały do ziemi. Pafnucy wystraszył się i schował. Nieznajomy natomiast zwrócił się do niego, wołając go po imieniu. Gdy wymienili święty pocałunek, pustelnik opowiedział Pafnucemu historię swego życia. Był on synem króla perskiego. Rodzice modlili się o jego urodzenie przez wiele lat. Po narodzinach syna król miał objawienie od Boga, żeby ochrzcił dziecko z imieniem Onufry i natychmiast zaniósł do egipskiego monasteru, aby poświęcić je Bogu. Łania, która karmiła dziecko po drodze, także karmiła je w monasterze, póki nie skończyło ono 3 lat. W pięknej wspólnocie dziecko rosło w bojaźni Bożej i umiłowaniu wszystkich przykazań. Bezustannie słyszał, jak wysławia się pustelników, którzy, konkurując z prorokiem Eliaszem i świętym Janem Chrzcicielem, żyją w pustyni ze względu na Boga i całkowicie dążą do przyszłego szczęścia, a nie do ziemskich uciech. Wtedy Onufry zapłonął pragnieniem, aby ich naśladować. Nocą opuścił monaster, a po drodze zjawił mu się anioł stróż, otoczony jaśniejącą światłością i obiecał pomagać mu do samej śmierci. Anioł doprowadził mnicha do pieczary, w której mieszkał stary pustelnik Hermias. Przez kilka dni uczył Onufrego życia pustelniczego, a potem zaprowadził go na miejsce przyszłych ćwiczeń ascetycznych. Rosła tam palma i biło źródło czystej wody. Później starzec raz w roku przychodził do Onufrego, aż do swojej błogosławionej śmierci. Święty Onufry na tym miejscu przez 60 lat bez przerwy prowadził walkę duchową z naturą, ludzkimi słabościami i biesami. Znosił zmęczenie, chłód nocny i zimowy, głód i choroby, żeby otrzymać dobra przyobiecane przez Boga tym, którzy go ukochali. Pan nigdy nie pozostawał u świętego bez swojej pomocy. Gdy szaty pustelnika stały się łachmanami, z woli Bożej całe jego ciało pokryło się szatą włosów, która chroniła Onufrego przed surowym klimatem. Każdego dnia anioł przynosił mu chleb. Na pytanie Pafnucego, jak pustelnicy przyjmują Eucharystię, starzec odpowiedział, że każdej niedzieli anioł Boży przynosi mu święte dary, które dają pustelnikom duchową pociechę i moc kontynuowania ascezy. Odrzuciwszy wszelką życiową troskę, żeby poświęcić się jedynemu Bogu, powiedział, nie czujemy ani głodu, ani upału, ani żadnego bólu. Gdy któryś z nas z tęsknoty chce znowu zobaczyć ludzi, aniołowie pokazują mu raj. Widząc napełniającą go Bożą światłość, pustelnik zapomina o wszystkich swoich trudach i cierpieniach i z rosnącą gorliwością powraca do ascezy. Potem Onufry zaprowadził gościa do swojej celi, gdzie do wieczora kontynuowali rozmowę. Tam Pafnucy zobaczył chleb posłany im przez Boga. Pokrzepiwszy się, całą noc spędzili na modlitwie. Rano Onufry powiedział gościowi, że nadszedł jego czas odejścia do ojczyzny w niebie, a Pafnucy został posłany przez Boga, żeby zatroszczyć się o jego grób. Starzec nakazał mu, żeby powrócił do ludzi i nauczał ich pustelniczego życia, żeby w miarę swoich możliwości mogli go naśladować.
Gdy Onufry, pomodliwszy się, legł na ziemi, jego twarz zajaśniała światłością innego świata, a miejsce to napełnił wonny aromat. Rozległy się uderzenia gromu i otworzyło się niebo, żeby przepuścić całe wojsko anielskie, które przyszło zabrać duszę starca. Wśród tej świątecznej radości słyszany był głos Chrystusa, wzywający duszę swego sługi do życia błogosławionego. Gdy święty Pafnucy wylewał w obfitości łzy nad ciałem ascety i nie wiedział, jak wyryć grób w wyschłej ziemi, przyszły dwa lwy i wykopały grób, w którym pogrzebał on ciało świętego Onufrego. Po powrocie do Egiptu Pafnucy świadczył, że cieleśni ludzie mogą rzeczywiście w tym świecie wieść życie podobne do aniołów. Święty Pafnucy pobożnie przeżył resztę swoich dni i spoczął w pokoju, żeby połączyć się z rzeszą sprawiedliwych.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Nie uważajmy bogactw za wielkie dobro. Wielkim bowiem dobrem jest posiadanie nie bogactw, ale bojaźni i miłości Bożej.

Dziś Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Piotra Zatosu. Święty Piotr, jeszcze jeden anioł pustyni, żył na przełomie VIII i IX wieku. Początkowo był żołnierzem w 5. Scholi bizantyjskiej armii. Podczas kampanii przeciwko Arabom został wzięty do niewoli w Syrii i zamknięty w więzieniu w mieście Samara, będącym wtedy stolicą i położonym na północ od Bagdadu. Ciężkie więzienie zmusiło go do rozmyślań nad swoim życiem. Święty Piotr przypomniał sobie, że kiedyś dał obietnicę, że zostanie mnichem, ale potem zapomniał o niej i poświęcił się karierze wojskowej. Pokajał się i zaczął modlić się do świętego Mikołaja, gorliwego patrona wszystkich zrozpaczonych, prosząc go o pomoc i obiecał, że w wypadku zwolnienia przyjmie w Rzymie postrzyżyny. Spędziwszy tydzień w poście i ciągłej modlitwie, stał się godnym dwukrotnej wizji świętego Mikołaja, który wezwał żołnierza, by wzmacniał się modlitwą i zdobył Boże miłosierdzie. Trzeci raz święty Mikołaj objawił się wraz ze świętym Symeonem starcem i powiedział, że razem wymodlili jego uwolnienie. Starzec Symeon, ubrany jak starozakonny arcykapłan, dotknął złotym pastorałem kajdan świętego Piotra, a żelazo natychmiast się roztopiło, dosłownie jak wosk przy ogniu. Święci wyprowadzili żołnierza z więzienia. Następnie święty Symeon starzec zniknął, a Mikołaj cudotwórca prowadził go aż do granicy. W bazylice świętego Piotra podczas niedzielnego nabożeństwa papież Mikołaj dzięki objawieniu świętego Mikołaja rozpoznał natychmiast w tłumie Bożego Wybrańca. Nakazał mu podejść bliżej i postrzegł go na mnicha z nadaniem imienia pierwszego z apostołów. Święty Piotr spędził pewien czas w Rzymie, ucząc się od podstaw monastycznego życia, a potem wszedł na statek, żeby powrócić na wschód. W czasie podróży święty spożywał tylko nieduży kawałek chleba na dzień i pił morską wodę, wywołując zachwyt marynarzy, którzy okazywali mu wielki szacunek. Po kilku dniach statek dobił do brzegu, żeby uzupełnić zapasy żywności. Tu święty modlitwą uzdrowił rodzinę porażoną śmiertelną chorobą. W nocy, gdy statek stał na kotwicy, święty Piotr zobaczył Matkę Bożą, która objawiła mu się w chwale i towarzyszył jej święty Mikołaj. Cudotwórca prosił ją, żeby pokazała Piotrowi miejsce dogodne do pustelniczego życia. Najświętsza Boga Rodzica odpowiedziała, będzie on mógł znaleźć pokój tylko na górze Athos, znajdujący się między wschodem i zachodem. Podarował mi ją mój syn i Bóg, żeby ci, którzy odchodzą od światowej marności i trosk, mogli tam służyć Bogu, umysłem niczym nierozproszonym. Odtąd będzie ona nazywana Świętą Górą i moim ogrodem i zapełni się mnichami. Dla tych, którzy cierpliwie będą znosić pokusy i troski, stanę się opiekunką i sojuszniczką w bitwach, lekarką i pocieszycielką w tym świecie, a w dniu ostatecznym stanę ku ich obronie, żeby prosić o darowanie wszystkich ich grzechów. Wkrótce ukazał się przylądek półwyspu Athos, gdzie nie bacząc na pomyślne wiatry, statek nagle się zatrzymał. Dowiedziawszy się, jak nazywa się ta góra, święty powiedział swoim towarzyszom podróży, że powinien ich opuścić i zamieszkać na tym miejscu. Ze łzami w oczach pozostawili go na brzegu pustynnej i skalistej krainy. Święty trzykrotnie pobłogosławił odpływający statek. Z wielkim trudem święty Piotr wspiął się na zbocze i doszedł do równego i odkrytego miejsca, gdzie znalazł pieczarę otoczoną gęstą roślinnością. Służyła ona jako jar żmijom i jako grota biesów. Święty jednak zamieszkał tam, całkowicie ufając Bogu. Na drugi dzień diabeł, który nie mógł znieść woni nieustannych modlitw świętego, posłał przeciwko niemu całe bisowskie wojsko, które próbowało wystraszyć Piotra szumem, krzykami, wystrzałami z łuków i rzucaniem kamieni. Gotowy na męczeństwo, święty pozostał nieruchomy. Bisowska wizja rozproszyła się, gdy święty wezwał imię Matki Bożej. Po 15 dniach duchy ciemności skierowały przeciwko niemu wszystkie żmije i dzikie zwierzęta góry, ale żołnierz Chrystusowy przepędził je znakiem krzyża i wzywaniem imienia Jezusa. Te napaści nie tylko go nie przeraziły, lecz umocniły w świętym zamiarze i dzień po dniu wzrastał on w cnotach. Wolny od wszelkich trosk i rozproszeń gromadził w sercu duchowe siły i milczący umysł, żeby wznieść do Boga najczystszą modlitwę. W ten sposób serce świętego stawało się drugim niebem, w którym łaska roztaczała blask swych promieni rozlewających się następnie w jego ciele. To duchowe wzrastanie doprowadziło do szaleństwa biesy, które nie chciały przyznać się do swojej porażki. Po roku nieczysty duch zjawił się pustelnikowi w postaci jednego z jego byłych młodych sług i próbował przekonać świętego, aby porzucił górę, mówiąc o smutku jego rodziców i obiecując znaleźć mu w mieście jakiś spokojny monaster.
Święty zapłakał, ale odpowiedział: Wiedz, że mnie przyprowadził tutaj nie anioł i nie człowiek, ale sam Bóg i Najświętszy Boga Rodzica. Bez ich zgody nie mogę opuścić tego pustynnego miejsca. Usłyszawszy imię Matki Boskiej, bies zniknął. Po 7 latach zły duch znowu zjawił się świętemu Piotrowi przed wejściem do jego celi w postaci jaśniejącego anioła, trzymającego w ręce obnażony miecz. Zły duch powiedział, że przyniósł pustelnikowi koronę chwały za to, że w swoich modlitwach przewyższył wszystkich proroków i świętych. Bies dodał, że teraz święty powinien przywrócić do świata celem oświecenia i zbawienia mnóstwa wierzących. Święty Piotr odpowiedział: Jestem psem. Kim ja jestem, żeby nawiedzą mnie anioł Boży? Bies znowu, jak łaparzony pokorą człowieka Bożego, odszedł od niego. Następnego dnia Boga Rodzica, której towarzyszył święty Mikołaj, zjawiła się świętemu i powiedziała: Nie bój się. Przeobiecała mu, że co 40 dni anioł będzie przynosił mu jako pokarm mannę z nieba. Święty zniszczył źródła rządz i Boża łaska przeoblekła go w szatę bez namiętności. Spędził tak w milczeniu 53 lata. Święty Piotrze niewzruszenie znosił surowy klimat i samotność, gdyż kontemplacja Boga stała się dla niego pokarmem, szatą i pocieszeniem. Gdy Bóg zapragnął objawić ludziom anielski obraz życia świętego, posłał na górę pewnego myśliwego. Łowca, śledząc wielkiego jelenia, odważył się wejść do gęstwiny leśnej Atosu. Znalazłszy się obok pieczary świętego, zobaczył przed sobą starca mającego za cały ubiór jedynie przepastkę z gałęzi drzew. Pustelnik miał długą brodę i białe jak śnieg włosy sięgające pasa. Myśliwy przestraszył się. Święty Piotr podtrzymał go na duchu i opowiedział o swoim życiu, duchowych bitwach i łasce darowanej przez Boga. Wzruszony myśliwy podziękował Bogu za to, że uznał go godnym takiego spotkania i poprosił świętego o pozwolenie pozostania z nim. Święty Piotr kazał mu powrócić do domu, rozdać majątek biednym, a potem, ćwicząc się w życiu ascetycznym przez rok, pożegnać się z bliskimi i przyjść na Atos. Po roku myśliwy powrócił na Świętą Górę wraz z 2 mnichami i bratem opętanym przez biesa. Po wejściu do pieczary zobaczyli, że święty śpi snem wiecznym. Jego ręce były skrzyżowane na piersi, a oczy zakryte. Gdy tylko brat myśliwego dotknął ciała świętego, dostał drgawek i wyszedł z niego bies, przeklinając świętego Piotra, który nie przestał go upokarzać przez 50 lat. Przybysze wzięli relikwie na statek i podnieśli żagle, żeby popłynąć na północ. Gdy tylko zrównali się z monasterem świętego Klemensa, statek nagle się zatrzymał. Mnisi z monasteru przyszli im na pomoc, ale nie bacząc na chęci podróżników, aby zachować tajemnicę, musieli opowiedzieć Ichumenowi, jaki skarb wiozą ze sobą. Święte relikwie zostały przeniesione do cerkwi, gdzie natychmiast zaczęły się przy nich dziać cuda. Spowodowało to, że do monasteru przyszli nie tylko mnisi z całego półwyspu, ale także mnóstwo ludzi mieszkających w okolicy. Następnie relikwie przeniesiono do cerkwi poświęconej Boga Rodzicy. Myśliwy i jego brat powrócili do domu, a dwaj mnisi zamieszkali niedaleko, mówiąc, że chcą spędzić resztę dni pod opieką świętego. Po kilku dniach wykradli ciało świętego Piotra i uwieźli na łódce. Gdy dopłynęli do wioski Fotokomi w Tracji, lud wyszedł im na spotkanie, żeby uczcić świętego, który uwolnił ich od biesów żyjących w ujęciach wodnych. Gdy otworzono wór, w którym znajdowały się relikwie, zauważono, że wycieka z nich wonne mirro i dokonało się wiele uzdrowień. Cuda przyciągnęły takie tłumy, że powiedziano o tym miejscowemu biskupowi, który po przyjściu na miejsce wraz z całym duchowieństwem nakazał pozostawić mnichom święte relikwie u nich. Zły duch próbował zniszczyć świętość i posłał pewnego człowieka, żeby je spalił. Wysiłki biesa okazały się bezskuteczne i relikwie zostały złożone w diecezjalnej katedrze, stając się źródłem cudów i pociechy dla mieszkańców tej miejscowości.

0: Starzec Józef Watopecki to opowieść o jednym z duchowych synów świętego Józefa Hezychasty, wybitnym mnichu współczesnego prawosławia, który odnowił monaster Watopedii na górze Athos i przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor archimandryta Efrem w prosty i poruszający sposób przedstawia życie starca, jego duchową walkę, pokorę i nauki. Książka zawiera wspomnienia, listy i pouczenia, które skłaniają do refleksji nad własnym życiem i relacją z Bogiem. Czyta Ksenia Juchimowicz.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Ojciec Panteleimon, 1935-2016. Świętej pamięci ojciec Panteleimon Mitropoulos, zmarły niedawno, 27 grudnia 2016 roku, był Amerykaninem greckiego pochodzenia. W 1956 roku został mnichem w monasterze świętego Panteleimona na Świętej Górze, w tak zwanym Rossikonie, czyli rosyjskim klasztorze. Będąc jeszcze w Ameryce, usłyszał o świętym Józefie Hezychaście od jednego z jego duchowych dzieci, ojca Efrema Karajanisa, należącego do pierwszego grona uczniów świętego Józefa w skicie świętego Bazylego. Mimo starań ojcu Efremowi Karajanisowi nie udało się wytrwać w tamtejszej wspólnocie i koniec końców znalazł się w Ameryce. To on powiedział ojcu Panteleimonowi: jedź tam i zapoznaj się z moim starcem. Sam ojciec Panteleimon wspomina: w Detroit było czterech braci Cypryjczyków. Byli to rodzeni bracia waszego, gdyż mnich Panteleimon mówi tu do ojców z monasteru Watopedii, ojca Józefa Watopeckiego. Byłem w tym samym wieku, co ich dzieci. Kiedy usłyszeli, że jadę na Świętą Górę, powiedzieli mi: mamy tam brata, spotkaj się z nim i powiedz mu, że się z tobą znamy, że przyjaźnisz się z jego bratankami, że pozdrawiamy go i kochamy go. Opuścił on bowiem dom rodzinny w tajemnicy. Udał się do Stawrowunii na Cyprze i został tam mnichem. Po wojnie wyruszył z innymi do Jerozolimy w poszukiwaniu wyższych rzeczy. Ostatecznie znalazł się na Świętej Górze w bractwie starca Józefa Hezychasty. Cóż, poszedłem zatem przekazać ojcu Józefowi Cypryjczykowi pozdrowienia od jego braci, a starcowi Józefowi Hezychaście od starca Efrema Karajanisa, jego byłego ucznia. Kiedy przybyłem do monasteru świętego Panteleimona, zostałem nowicjuszem i nie wypuszczano mnie na zewnątrz. Taki był porządek. Ojcowie byli surowi. Jednak kiedy podczas postu świętych apostołów zostałem riasofornym mnichem, dostałem błogosławieństwo, aby udać się do Kawsokaliwi. W drodze powrotnej udałem się pieszo do Karauli, następnie poszedłem do Kierasi i zszedłem do Nowego Skitu. Było już późno, kiedy ze świętej Anny przybyłem do Nowego Skitu. Ściemniało się, była już prawie noc. Powiedziałem sobie: nikogo nie znam, gdzie pójdę? Natrafiłem tam w skicie na brukowaną drogę, którą akurat naprawiali jacyś mnisi. Było ich pięciu, może sześciu. Mieli zapalone lampy, żeby móc coś widzieć, gdyż robiło się już ciemno. Mówię do nich: czy znacie niejakiego ojca Józefa, który mieszka tu w skicie? A czemu pytasz? Co od niego chcesz? Odpowiedział jeden z nich: przynoszę pozdrowienia z daleka. Czy jego starzec też ma na imię Józef? Tak, tak, jest tutaj. Poczekaj, zaraz skończymy i zabiorę cię tam, odrzekł. Skończyli więc za 10 minut i jeden z nich zabrał mnie ze sobą. Był to ojciec Józef Cypryjczyk we własnej osobie. Zaprowadził mnie do świętych darmoleczących, małej celi, którą mieli w Nowym Skicie. Józef Cypryjczyk to ja. O, znam twoich braci, znam też twoich bratanków, odpowiedziałem. Bardzo się ucieszyłem. Pozwól, że czymś cię ugoszczę. zrobił mi sałatkę z pomidorów. Pamiętam to do dziś, bo jeszcze nic tego dnia nie jadłem. Idź się położyć. Spójrz, mówię do niego. Jutro po południu, zanim zajdzie słońce, muszę być u siebie w monasterze, więc nie mam na to czasu. Pójdę teraz pozdrowić starca i ucałować jego rękę. A wcześnie rano udam się statkiem do Dafni, stamtąd zaśpieszę do świętego Panteleimona. Nie, teraz powinieneś odpocząć. Nie czas na to, odpowiedział. Nie znałem ich typikonu, w każdym razie poszedłem spać, odpocząć. Byłem tak zmęczony, tak padnięty, że brakuje słów, aby to opisać. Tak czy inaczej w środku nocy, mianowicie o północy, odprawiali liturgię. Taką mieli regułę, nie wiedziałem o tym. Około 2 nad ranem, kiedy skończyli, obudził mnie ojciec Józef. Zszedł na dół ze świętego Jana Chrzciciela, gdzie była ich kaplica, oraz cela ojca Haralampiusza. Liturgii nie odprawiali wtedy w kaplicy zwiastowania. Wstawaj, pójdziemy zobaczyć się ze starcem. W środku nocy? Tak, teraz jest na to czas, odrzekł. Wziąłem zapaloną lampę i ruszyliśmy. Szliśmy i szliśmy, w końcu opuściliśmy skit. Powiedziałem: Ojcze, myślałem, że mieszkacie w skicie. To trochę na uboczu, odpowiedział. Poszedłem zatem i poznałem starca Józefa. Starzec wywarł na mnie wielkie wrażenie. Miał bardzo hezychastycznego ducha. Siedział na tarasie, odwrócony plecami do ściany, obok drzwi, przez które weszliśmy. Przy nim stał ojciec Arseniusz, ale nie widziałem go, gdyż była noc. Zauważyłem tylko, że stoi tam ktoś z szczotkami w ręku. Starzec był chorowity. Siedział po turecku na tarasie. Ojciec Józef podszedł i powiedział do mnie: Tu jest nasz starzec. Zrobiłem pokłon. Nie widziałem zbyt dobrze, była noc. Ucałowałem starca w rękę. Ojciec Józef Cypryjczyk poszedł poszukać stołka, na którym mógłbym usiąść. Zanim go znalazł i przyniósł, usiadłem na ziemi twarzą w twarz przed starcem. Wstawaj, wstawaj, powiedział ojciec Józef Cypryjczyk. Nie, już usiadłem, odpowiedziałem. Nie chcę. Zostaw go, przecież już siedzi, powiedział do waszego ojca Józefa starzec. Jak tu trafiłeś, moje dziecko? Spytał mnie. Nie wiedziałem, że jest hezychastą. Nie znałem ich reguły. Nie wiedziałem też, że nie przyjmują gości. Od południa nie prowadzili rozmów, a po liturgii do południa? W każdym razie, kiedy powiedziałem mu, że przyjechałem z Ameryki... Och, z tak daleka? Od naszego niezapomnianego ojca Efrema? Chwalił go. Powiedział o nim. Napisałem do niego niedawno i powiedziałem mu, że jest u nas teraz inaczej niż kiedyś w jaskini świętego Jana Chrzciciela, gdzie nie było ani wody, ani ziemi pod grządki. Teraz mamy i wodę, i ogródek. Niech przyjdzie, zajmiemy się nim na starość, mówił do mnie. Tutaj w Grecji jesteśmy biedaczkami. U was w Ameryce jest dobrobyt, studiujecie. Jak to się stało, że ty, młody i wykształcony, zostałeś u nas mnichem? Cóż, od dziecka podobało mi się mnisze życie. Mieliśmy babcię, która pielgrzymowała do Ziemi Świętej i opowiadała mi żywoty świętych. Słyszałeś, ojcze Arseniuszu? Jego babcia pielgrzymowała do Ziemi Świętej. Czy miała dar łez? Dosłownie, czy miała łzy? Spytał mnie. Och, dwa potoki biły z jej oczu, kiedy wypowiadała imię Jezusa. Słyszysz, starcy Arseniuszu? Powiedział. Znała modlitwę Jezusową. Miała dar łez. Nie musisz mi więcej mówić. Rozumiem już, jak tu trafiłeś i zapragnąłeś zostać mnichem. Te dusze, które mają w sobie Chrystusa, tchnął dech także i w inne. W ten sposób poznałem starców. Następnie wstałem, aby pójść do portu, ponieważ zaczynało już świtać. Starzec poprosił mnie, abym wrócił. Powiedział mi: Obiecasz mi coś? Jeśli mogę, odpowiedziałem. Możesz. Przyjdź jeszcze raz się ze mną spotkać. Po raz drugi. Mam ci coś do powiedzenia, ale nie teraz. Powiem ci, kiedy przyjdziesz, po raz drugi. Och, z przyjemnością, powiedziałem, ale muszę mieć na to błogosławieństwo. Rosjanie są pobożni. Jeśli powiesz im, że poznałeś starca i poprosił cię, abyś znów przyszedł, udzielą ci błogosławieństwa. I tak się stało. Mnich Panteleimon, 5 lutego 2016 roku. Nagranie magnetofonowe Archiwum Monasteru Watopeckiego. Ojciec Panteleimon nie mógł wyjść z podziwu, gdy spotkał świętego Józefa. gdyż, chociaż było ciemno i nie było nawet zapalonej świecy, widział go w świetle tak jasnym, że nie był w stanie dostrzec rysów jego twarzy. Jednocześnie odczuwał nadprzyrodzony pokój. Wyciszył się, a wszystkie myśli, które go dręczyły, odeszły. Ojciec Panteleimon powiedział nam: gdy tylko znalazłem się przed starcem, mimo że go nie widziałem, ponieważ było ciemno, ujrzałem go jak pewne światło. Ale było to światło, jakby to powiedzieć, nie takie silne, bijące z jednego punktu. Było to światło delikatne, piękne, ciche, jakby postawić alabaster, a za nim dać światło, tak żeby to światło wychodziło z alabastru. Byłem pod wielkim wrażeniem, ale nie w taki sposób, żeby krzyczeć i pytać, co się dzieje. Jedynie wstąpił we mnie spokój, Hezychia, jak mówi się w psalmach. Uspokójcie się i uznajcie, że ja jestem Bogiem. Mnich Panteleimon, 5 lutego 2016 roku, Archiwum Monasteru Watopeckiego, nagranie magnetofonowe. Po raz drugi udał się do świętego Józefa dzień po święcie świętej Marii Magdaleny. Święta jest czczona 22 lipca. W monasterze Simono Petra odbywa się wtedy całonocne czuwanie, ponieważ jest tam przechowywana jej ręka. Po całonocnym czuwaniu w monasterze Simono Petra. Sam wspomina: wtedy widziałem starca w ciągu dnia. Starzec powiedział mi wiele cudownych słów, pięknych, duchowych rzeczy. Tak, iż mój umysł został pochwycony. Ale byłem już mnichem w świętym Panteleimonie. Ponieważ byłem z zagranicy, nie wiedziałem, że jako obcokrajowiec muszę mieć pozwolenie, aby udać się na świętą górę. I miałem z tego powodu kłopoty. Mnich Panteleimon, 5 lutego 2016 roku, Archiwum Monasteru Watopeckiego, nagranie magnetofonowe. Pozostał z nami kilka dni. Podobało mu się ascetyczne życie, jakie prowadziło bractwo. Ostatecznie jednak nie mógł pozostać na Świętej Górze. Miał problem z obywatelstwem. Po zaśnięciu świętego Józefa został postrzyżony w wielką schimę przez starca Arseniusza, po czym wrócił do Ameryki, zachowując przez długi czas kontakt z bractwem, a zwłaszcza z naszym starcem Józefem. Wiele listów starca, z których czerpiemy ważne informacje, było adresowanych właśnie do niego. Niestety, ojciec Panteleimon nie podążył później ścieżką bractwa w łonie cerkwi, lecz przywodził ruchowi starokalendarzowemu

0: Radio Ortodoksja.
1: Przed chwilą wysłuchali Państwo fragmentu książki Starzec Józef Watopecki, poruszającej opowieści o życiu i duchowości wybitnego mnicha prawosławnego, pełnej wspomnień i nauk o pokorze, modlitwie oraz zaufaniu Bogu. Fragment czytała Ksenia Juchimowicz. Na kolejną część zapraszamy jutro o tej samej porze. A już za chwilę zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Onufrego Wielkiego.

0: Już teraz zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Onufrego Wielkiego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja.
1: Za nami akafist do świętego Onufrego Wielkiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już po przerwie muzycznej na naszej antenie kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21:00.

0: Kochanowicza. W każdym odcinku rozmawiamy o tym, co najważniejsze dla naszego zdrowia, o profilaktyce, leczeniu i sposobach zapobiegania chorobom. Dziś gościem profesora będzie profesor Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji.
1: Pytanie do specjalisty.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Julia, ojciec Mateusz i Kuba. Także dzisiaj mamy silny zespół po stronie technicznej. Jeśli Państwo nas słyszą w grudku, to znaczy, że mają Państwo radio ustawione na 97,2 FM. A moim i Państwa gościem dzisiaj w studiu jest pani docent Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz.
3: Witam. Witam Państwa. Witam Pana.
2: Pani profesor na co dzień jest kierownikiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala Klinicznego oraz konsultantem wojewódzkim z medycyny ratunkowej. Medycyna ratunkowa, co to takiego jest?
3: To jest taki ogromny worek, do którego jakbyśmy włożyli wszelkie stany nagłe, wszelkie nagłe zagrożenia życia, które mogą spotkać człowieka, to mieszczą się w tej specjalizacji. Czyli ktoś, no lekarz, który się specjalizuje w medycynie ratunkowej, zapoznaje się w trakcie trwania swojej specjalizacji właściwie ze wszystkimi stanami nagłymi w każdej dziedzinie medycyny, w każdej specjalizacji, poczynając od dermatologii na intensywnej terapii kończąc.
2: Dzisiaj mamy porozmawiać o Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Nocnej Pomocy Lekarskiej. Szpitalny Oddział Ratunkowy to tak jak każdy inny oddział w szpitalu, klinika.
3: Tak, to jest tak jak każdy inny oddział w szpitalu. Pacjent, każdy oddział w szpitalu ma swoje przeznaczenie, swoją misję. I podobnie oddział ratunkowy, on też służy określonej grupie pacjentów. Czyli Szpitalny Oddział Ratunkowy nie jest takim zbiornikiem czy pojemnikiem, do którego ktokolwiek przyjdzie, powinien trafić. To jest miejsce, do którego powinni trafić pacjenci w stanie tak zwanego nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jest ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która definiuje stan nagłego zagrożenia zdrowotnego i to jest stan, w którym może dojść w krótkim czasie do nagłego zagrożenia zdrowia, utraty zdrowia nagłej, włącznie ze śmiercią. I to są te wszelkie stany nagłe, o których mówiłam wcześniej, które potrafią leczyć i którymi potrafią się zajmować lekarze pracujący na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Czyli jeśli pacjent chce mieć udzielonej porady dotyczącej pewnej kompleksowości leczenia, przewlekłości leczenia, czy uzyskać poradę dotyczącą stanu, który go niepokoi, ale nie jest zagrożeniem życia, niestety takiej porady na oddziale ratunkowym nie uzyska.
2: Pani profesor, Szpitalny Oddział Ratunkowy dzieli się na część ambulatoryjną i część łóżkową w szpitalu klinicznym. Dlaczego taki podział?
3: Taki podział został wymuszony niejako po pierwsze organizacyjnie, ponieważ ten oddział powstał jako drugi oddział, był początkowo oddział, który wyglądał inaczej. Natomiast z doświadczenia doszliśmy do wniosku, że najwygodniej jest, najbezpieczniej też dla pacjentów jest, gdy pacjenci przychodzący samodzielnie nie mieszają się z pacjentami przywożonymi przez karetki. I stąd powstały takie dwa obszary. No one są zlokalizowane po dwóch stronach dużego holu. Niekoniecznie tak musi być, no ale u nas jest to tak skonstruowane. Dzięki temu, że są dwa oddzielne wejścia już od strony szpitala, pacjenci, którzy zgłaszają się samodzielnie, nie mieszają się z pacjentami przywożonymi przez karetki, którzy są przywożeni często w bardzo ciężkim stanie. Często są to pourazowi pacjenci, gdzie ten widok może przerażać innych pacjentów.

0: I stąd ta izolacja jest taka stosunkowo bezpieczna do naszej pracy i dla pewnego komfortu pacjentów też, którzy oczekują na szpitalnym oddziale ratunkowym, na przyjęcie przez lekarza, na wyniki badań.
1: Na części ambulatoryjnej, jakich państwo oczekujecie pacjentów, a kto nie powinien się tam pojawić?
0: Pacjenci, którzy niezależnie od tego, czy są przywożeni karetką, czy zgłaszają się samodzielnie, powinni mieć świadomość przede wszystkim, że oddział ratunkowy służy pacjentom w nagłym zagrożeniu zdrowotnym. Nieustająco to powtarzamy. No, zrozumienie tego jest niewielkie. Natomiast powinien się zgłosić pacjent w stanie, który w dość dużym stopniu niepokoi pacjenta. Dlaczego mówię o dość dużym stopniu? Dlatego, że jest jeszcze inna struktura, o którą pan redaktor pewnie mnie za chwilę zapyta, która też zajmuje się pacjentami z pewnym nagłym stanem, ale jest to inny stan. I natomiast w przypadku oddziału ratunkowego to są pacjenci, których stan pojawił się nagle, u których nagle wystąpił silny ból, czy to silny ból brzucha, czy silny ból głowy, czy tym objawom towarzyszą inne oznaki, jak omdlenie, czy wymioty. To są też pacjenci po urazach, szczególnie urazach, do których dochodzi w wyniku tak zwanych urazów wysokoenergetycznych, czyli upadków z wysokości, wypadków komunikacyjnych, w tym rowerowych, czy na hulajnogach. To są wypadki przy prędkościach co najmniej 50 km na godzinę. I to są takie stany, w których pacjenci powinni trafiać na SOR. To są też bóle w klatce piersiowej. To jest duszność, która się pojawia u pacjentów, której nie było wcześniej. Więc to są objawy, które są faktycznie niepokojące. I rzeczywiście z takimi objawami chcemy nawet, żeby pacjent zgłosił się na SOR jak najszybciej, żeby nie czekał, ponieważ w wielu przypadkach ta wczesna diagnostyka i wczesna pomoc może rzeczywiście uratować życie. Natomiast no, codzienność jest nieco inna. Zgłaszają się do nas pacjenci właściwie z różnych przyczyn i z różnych powodów. Zgłaszają się, ponieważ mają trudności w dostaniu się do innych jednostek ochrony zdrowia. Zgłaszają się, ponieważ liczą na kompleksową diagnostykę, której przeprowadzenie w warunkach ambulatoryjnych zajęłoby dużo więcej czasu. Natomiast na SOR-ze często mogą to świadczenie otrzymać szybciej. No ale to są też pacjenci, którzy nie mają do końca świadomości swojego stanu czy powagi swojej sytuacji i przychodzą sprawdzić, czy rzeczywiście te objawy, które prezentują, są poważnymi objawami, czy właściwie można z nimi poczekać, czy można z nimi się udać do poradni. Natomiast jest też pewna grupa pacjentów, która chce przychodzić na oddział ratunkowy, ponieważ dysponuje czasem po pracy, ewentualnie w godzinach nocnych, wtedy, gdy uważa, że jest mniejsza kolejka na SOR-ze i tak pacjenci nam mówią bardzo często, że oni przychodzą w nocy, bo wiedzą, że jest mniejsza kolejka, a jednocześnie będą mieli udzielone już pewnego rodzaju świadczenie. I to są zgłoszenia bardzo różne. To jest gorączka, to jest ból gardła, to jest ból ucha świeży. To są pacjenci, którzy dzisiaj na przykład pacjent się zgłosił z wacikiem w uchu i twierdził, że nie ma miejsca w mieście, gdzie ten wacik ktoś by mu mógł usunąć.
1: A powinien się zgłosić do własnego lekarza rodzinnego.
0: Poczynając od własnego lekarza rodzinnego, a jeśli byłoby to o godzinie 18, to właśnie do tej nocnej świątecznej opieki zdrowotnej. Więc to są tacy pacjenci, którzy nie powinni być na oddziale ratunkowym, którzy zajmują siły i środki personelu oddziału ratunkowego, a jednocześnie najbardziej narzekają, że długo czekają. To są ci pacjenci, którzy skarżą się, że no, trafili na oddział ratunkowy i musieli długo czekać. I zawsze odpowiadamy w takich sytuacjach, że tak, że pacjenci czekają, ponieważ Tu nie decyduje kolejka, kiedy pacjent przychodzi, tylko decyduje o kolejności przyjęcia stan, w jakim pacjent się znajduje. Jeśli pacjent znajduje się w stanie, który spokojnie może być leczony nawet w innych warunkach, warunkach ambulatoryjnych, a niekoniecznie oddziału ratunkowego, no niestety będzie czekał.
1: Takie pytanie, w jakich godzinach SOR pracuje?
0: SOR pracuje całodobowo. Właściwie tak samo intensywnie jak w dzień i teraz już w nocy. Nie ma właściwie dnia, w którym pacjent nie mógłby się na SOR zgłosić i nie zostanie przyjęty. Może być odmowa przyjęcia na etapie triażu, natomiast ona zawsze wynika ze wskazań medycznych, czyli pacjent, który nie kwalifikuje się do przyjęcia na SOR, ponieważ nie jest w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, może na etapie triażu być przekierowany do innego miejsca. Odesłanie to jest właściwie nieprawidłowe wyrażenie, ponieważ pacjent zawsze jest obejrzany. Jeśli osoba triażująca, którym zazwyczaj jest ratownik medyczny albo pielęgniarka, mają wątpliwości co do powagi stanu pacjenta, czy do wskazań do przyjęcia na oddział ratunkowy, wówczas proszą o poradę lekarza, który jest w danym dniu tym lekarzem pomagającym w triażu, czy ułatwiającym podjęcie decyzji. Natomiast mogą się zdarzać takie sytuacje, że na etapie triażu pacjent będzie miał udzieloną informację, że niestety takimi rzeczami oddział ratunkowy się nie zajmuje i zalecamy, aby udał się właśnie do swojego lekarza rodzinnego albo do nocnej świątecznej opieki zdrowotnej.
1: Triaż na szpitalnym oddziale ratunkowym, co to takiego jest?
0: To tak ładnie brzmi, natomiast jest to nic innego jak segregacja medyczna. Segregacja medyczna według pewnego schematu. Nie ma tu dowolności. Obowiązują nas pewne wytyczne triażu, które przejęliśmy z innych krajów, z krajów europejskich, też w Stanach Zjednoczonych ten system funkcjonuje. I to jest system przydzielania kolorów pacjentom w zależności od zgłaszanych objawów i dolegliwości i od, to tak enigmatycznie brzmi, konieczności zaangażowania sił i środków. Czyli pacjent, który może nie mieć silnych dolegliwości bólowych, ale jego stan wskazuje na to, że trzeba przeprowadzić mu diagnostykę złożoną, wówczas też otrzymuje wyższy priorytet niż pacjent, który przychodzi na przykład z zaczerwienieniem palca u stopy bez urazu i trwa to od 2 tygodni, bo takich pacjentów również mamy. I te kolory, które przydzielamy pacjentom, to jest kolor czerwony, czyli to jest pacjent, który natychmiast musi być przyjęty. To są stany takie jak zatrzymanie krążenia, czy utrata przytomności. Pomarańczowy, właściwie bardzo podobny do czerwonego, tu jest określony czas na pierwszy kontakt z lekarzem, 10 minut, więc jest to również czas bardzo krótki. I to są wszelkie stany, które wskazują na duże ryzyko u pacjenta, na przykład pacjenci z dusznością, pacjenci z silnymi dolegliwościami bólowymi, ale to są też pacjenci, których leczenie jest zależne od czasu, którzy być może na ten moment nie prezentują stanów zagrożenia życia takich stricte, jakbyśmy sobie wyobrażali, czyli nie mają niskiego ciśnienia, nie mają niskiej saturacji, ale są to schorzenia, które nakazują nam szybką diagnostykę i wczesne leczenie, ponieważ są wybitnie związane wówczas z rokowaniem. To jest na przykład udar mózgu, to jest zawał serca. Pacjent może być stabilny, natomiast wiemy o tym, że w tej sytuacji, w tym jego stanie wymaga bardzo szybkiej diagnostyki. Wówczas nadajemy, i to jest właśnie ten stan, o którym mówię, że niekoniecznie parametry, ale też potrzeba zaangażowania do dodatkowych środków, czyli chociażby konieczność wykonania tomografii komputerowej albo w przypadku zawału serca koronarografia, pracownia hemodynamiczna, tak? Czyli to są sytuacje, w których ten priorytet jest nadawany pacjentowi wyższy. Przeciętny i najczęstszy priorytet na oddziale ratunkowym to jest kolor żółty, w którym pacjent powinien być obejrzany przez lekarza, powinien zetknąć się z lekarzem w ciągu godziny. I to są te wszelkie stany, które faktycznie powinny trafiać na SOR, typu bóle, bóle brzucha, bóle głowy silne, nieustępujące po wcześniejszym leczeniu, to jest też duszność, to są krwawienia różnego rodzaju, czy krwawienia zewnętrzne, czy wewnętrzne, to są pacjenci po urazach komunikacyjnych, którzy nie spełniają kryteriów ciężkości stanu i tacy pacjenci są w tym kolorze żółtym. Natomiast dwa pozostałe priorytety, czyli zielony i niebieski, to jest z czasem oczekiwania zielony 120 minut i niebieski 240 minut. I to są pacjenci, którzy szczególnie jeśli otrzymują ten kolor niebieski, to pacjenci powinni trafiać do innych jednostek opieki zdrowotnej i tacy pacjenci mają prawo być przekierowani po triażu do innego miejsca udzielania świadczeń.
1: W przypadku szpitalnych oddziałów ratunkowych jest rejonizacja, czy to na jaki SOR trafiamy, czy co o tym decyduje, czy mając dolegliwości możemy pojechać do sąsiedniego miasta, gdzie jest szpitalny oddział ratunkowy i tam szybciej uzyskać pomoc.
0: Albo lepszą pomoc.
1: Jak jest w przypadku
0: takim
1: praktycznym?
0: Nie ma rejonizacji. Nie ma rejonizacji. Pacjent może wybrać sobie oddział ratunkowy, na który chce trafić. Dzięki temu ta dysproporcja w ilości pacjentów zgłaszających się na SOR-y jest ogromna, ponieważ SOR-y na przykład w mieście Białymstoku, podobnie jak w innych dużych miastach w Polsce, są przeciążone ogromną ilością pacjentów. Natomiast w mniejszych miastach, w szpitalach powiatowych, oddziały ratunkowe przyjmują bardzo małą ilość pacjentów i tam praca jest pracą, nie wiem czy lżejszą, ale pracą mniej wyczerpującą i mniej intensywną w sensie ilości dokumentacji, którą musimy sporządzić, ilości pacjentów, którzy przypadają na jednego lekarza. I to wynika z braku rejonizacji i z tego, że każdy pacjent może sobie wybrać oddział ratunkowy, do którego chce trafić. Pacjenci wymieniają się informacjami i wiedzą doskonale, jaką pomoc mogą uzyskać w poszczególnych oddziałach ratunkowych. I stąd te dysproporcje, tak jak mówiłam, też gdzieś zawsze w tle jest możliwość hospitalizacji w danym szpitalu, bo czasem pobyt na SOR-ze kończy się wypisaniem do domu, a czasem pobyt na SOR-ze kończy się hospitalizacją dalszą, tak? Bo pobyt na SOR-ze też jest hospitalizacją. Natomiast w przypadku istnienia wskazań, ta hospitalizacja może być prowadzona już w innym oddziale, gdzie jest dłuższa. Pacjenci też mają tego świadomość, że jeśli trafią do szpitala, to chcieliby trafić do dobrego szpitala i ten zamysł ścieżki od SOR-u poczynając, no jest często bardzo przemyślany i wydedukowany.
1: Ilu pacjentów na szpitalny oddział ratunkowy zgłasza się w ciągu doby?
0: To zależy, ponieważ w szpitalach mniejszych pacjentów się zgłasza około 20, nawet mniej czasem. Znane mi są oddziały ratunkowe, gdzie trafia 7-8 pacjentów w ciągu doby. Natomiast na oddziały ratunkowe w dużych szpitalach, na przykład w szpitalu klinicznym, trafia tych pacjentów 300. Więc jest to zupełnie inna jakość, zupełnie inny ciężar problemu i też zupełnie inna potrzeba sił i środków zaangażowania nie tylko pracowników oddziału ratunkowego, ale to jest też ogromne zaangażowanie i ogromny wysiłek całej infrastruktury szpitala, bo przecież lekarz na SOR-ze, gdy zbada pacjenta, zleca badania diagnostyczne, zleca badania obrazowe, czyli szpital, który przyjmuje taką ilość pacjentów w ciągu doby, musi mieć zaplecze diagnostyczne, zarówno laboratoryjne, jak i obrazowe, więc pracuje sztab ludzi tak naprawdę na udzielanie świadczeń takiej ilości pacjentów. Muszą to być chirurdzy w gotowości, muszą to być inni specjaliści, w zależności od specyfiki szpitala i od oddziałów, które się tam znajdują, ale jest to nieporównywalnie większy nakład pracy i potrzeby sił i środków ludzkich w stosunku do tych oddziałów ratunkowych, gdzie jest przyjmowanych kilkunastu do kilkudziesięciu pacjentów w ciągu doby. Przeciętnie oddziały ratunkowe funkcjonujące w Polsce przyjmują do 100 pacjentów. To jest taka ilość, która jest spotykana w większości oddziałów ratunkowych, za wyjątkiem szpitali wojewódzkich, szpitali klinicznych, gdzie właściwie wszystkie te szpitale są obciążone ogromną ilością pacjentów. No i stąd wynika ogromna ilość kadry, która jest potrzebna, aby zaspokoić oczekiwania pacjentów i ich potrzeby zdrowotne.
1: Ile jest szpitalnych oddziałów ratunkowych w województwie podlaskim?
0: W naszym województwie jest 14 szpitalnych oddziałów ratunkowych. Jest to dużo oddziałów, ponieważ szacuje się, że na 150-250 tysięcy mieszkańców powinien przypadać jeden oddział ratunkowy. Czyli my mamy tych oddziałów nadmiar w stosunku do zapotrzebowania. Nie znaczy to, że wszystkie funkcjonują świetnie, borykają się z pewnymi problemami, szczególnie problemami kadrowymi, szczególnie w zakresie obsady lekarskiej. I też nie jest podzielona równo praca, więc pomimo takiej ilości oddziałów ratunkowych, oddziały ratunkowe w Białymstoku są przeciążone. Natomiast oddziały ratunkowe w powiatowych miastach, w mniejszych powiatowych szpitalach pracują dużo, dużo lżej.
1: Oprócz jakby szpitalnego oddziału ratunkowego, w szpitalu klinicznym jest też Centrum Urazów Wielonarządowych. Co to za struktura organizacyjna?
0: To jest taki funkcjonalny twór, czyli nie jest to de facto jeden oddział, który nazywa się Centrum Urazowym. Jest to twór, który jest zlokalizowany na bazie wstępnie oddziału ratunkowego, gdzie jest wykonywana diagnostyka i wstępne leczenie. I do Centrum Urazowego należy każdy oddział urazowy, włącznie z intensywną terapią, do którego później pacjent trafia, w zależności od wskazań i od potrzeb. Kwalifikacja do centrum urazowego w Polsce jest dość restrykcyjna i to musi być pacjent rzeczywiście w ciężkim stanie, aby te kryteria kwalifikacyjne spełnił. Część naszego środowiska nie zgadza się z tak restrykcyjnymi kryteriami, ponieważ z tego, co obserwujemy i z naszego doświadczenia też wynika i z badań prowadzonych na świecie, że pacjenci z mniej wyrażonymi klinicznie objawami też bardzo często są w stanie zagrożenia życia, częściej umierają też poza centrum urazowym. Wśród naszych kryteriów kwalifikacji do centrum urazowego znajdują się zarówno kryteria anatomiczne, jak i fizjologiczne. I kryteria anatomiczne dotyczą uszkodzeń co najmniej dwóch okolic ciała, co najmniej dwa uszkodzenia z wymienionych pewnych okolic i objawów, i do tego towarzyszących co najmniej dwóch kryteriów fizjologicznych. I te kryteria fizjologiczne to są kryteria tak naprawdę mówiące o wstrząsie, czyli pacjent, który jeszcze nie jest we wstrząsie, ale na podstawie nawet jego obrażeń anatomicznych możemy się spodziewać, że do tego
1: za
0: wstrząsu
1: chwilę
0: dojdzie, teoretycznie nie spełnia kryteriów przyjęcia do centrum urazowego, więc bardzo często też zwracamy na to uwagę, że pacjent, który ma Tak jak w przypadku centrów urazowych dla dzieci, które były tworzone później. I tam te kryteria są bezpieczniejsze, ponieważ oprócz kryteriów anatomicznych i fizjologicznych są jeszcze brane pod uwagę kryteria dodatkowe, na przykład śmierć innej osoby w pojeździe, czy wysokoenergetyczny uraz, czyli sam mechanizm urazu. I to są kryteria, które również mogą niejako zwiastować ciężkość stanu pacjenta. W kryteriach przyjętych dla osób dorosłych, które powstały wcześniej, tych kryteriów nie ma, a no wiemy z doświadczenia, że one by się przydały.
1: Jeśli nieszpitalny oddział ratunkowy, to gdzie możemy ruszyć po pomoc?
0: Jest wiele miejsc i wydaje mi się czasem, że pacjenci zapominają o tym, że nie tylko oddział ratunkowy istnieje w pomocy doraźnej. Są ambulatoria, są poradnie, są gabinety lekarza rodzinnego, jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna, więc ten system w założeniu zabezpiecza pacjenta. Tylko pacjenci bardzo często kierują się na SOR, uważając, że no tam jest pewna kompleksowość udzielanych świadczeń, możliwość skonsultowania, przeprowadzenia konsultacji z innymi specjalistami. No i rzeczywiście wybierają oddział ratunkowy, tylko to powoduje to, o czym mówiłam wcześniej, te ogromne kolejki i zniecierpliwienie pacjentów, ponieważ jeśli czeka ich ogromna ilość, no jest określona przepustowość tomografii komputerowej czy radiologii, w sensie USG, RTG, to są te miejsca, gdzie pacjent musi poczekać na diagnostykę. Pacjentów często to irytuje, no chcieliby oczywiście wszystko uzyskać w jak najkrótszym czasie, no ale przy dużej ilości pacjentów nie jest to możliwe. Natomiast takim miejscem, które udziela świadczeń równolegle z oddziałem ratunkowym, to jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna, czyli taki POZ działający po godzinie 18 do godziny 8 rano, czyli w momencie, gdy POZ-y kończą swoją działalność, rozpoczyna działalność nocna i świąteczna opieka zdrowotna. I pacjenci tam powinni się zgłaszać już nie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ale w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia. To bardzo podobnie brzmi, ale oznacza zupełnie coś innego. Dlatego, że nagłe zagrożenie zdrowotne to oznacza ten stan, który może w krótkim czasie doprowadzić nawet do śmierci. Natomiast nagłe zachorowanie jest czymś, co się pojawia w krótszym lub dłuższym czasie, nie skutkuje utratą, ciężkim uszczerbku na zdrowiu lub utratą życia, ale może niepokoić pacjenta na tyle, że chce mieć udzielone świadczenie już, ewentualnie oczekiwanie do czasu otwarcia POZ-u, czyli do godziny 8 rano, może być zbyt długim czasem. I to są stany, w których pacjent jest najczęściej zdolny samodzielnie dotrzeć do pomocy. Nie ma potrzeby wzywania karetki. I to są stany, no właśnie takie, które trafiają na SOR, czyli gorączka, ból gardła, ból ucha, ciało obce w uchu. To są duszność lekka, niewielka u pacjenta, który już ma wywiad, na przykład astmy. To są bóle głowy u pacjentów, bóle brzucha. Pamiętajmy o tym, że w nocnej świątecznej opiece zdrowotnej jest też lekarz, który jeśli stwierdzi, że stan pacjenta jest niepokojący na tyle, że wymaga szerszej diagnostyki, to skieruje tego pacjenta na SOR. No i taka ścieżka byłaby ścieżką i bezpieczniejszą dla pacjenta, ponieważ nie narażałby się pacjent na długie oczekiwanie na SOR-ze i też na wszelkie powikłania, które się z tym wiążą, również infekcyjne, bo w tak dużej grupie ludzi oczywiście zawsze ktoś jest z infekcją i jest możliwość rozprzestrzeniania się tej infekcji. Dlatego też pacjenci zgłaszający się do nocy świątecznej opieki zdrowotnej też powinni się czuć bezpiecznie, ponieważ tam jest lekarz, który pacjenta zbada i on oceni, czy faktycznie ta pomoc na etapie NPL-u jest wystarczająca, czy powinna być poszerzona diagnostyka o szpitalny oddział ratunkowy. I należy pamiętać, że nocna świąteczna opieka zdrowotna również ma możliwość zlecenia określonych badań laboratoryjnych. No, dotyczy to tych, które się znajdują w szpitalach, ale tych NPL-i troszeczkę w szpitalach jest, w związku z tym lekarz tam ma prawo również zlecić badania laboratoryjne. To są badania właściwie, które wystarczą do oceny stanu zagrożenia zdrowia, nagłego pogorszenia zdrowia, do włączenia odpowiedniego leczenia, czyli to jest badanie morfologii, układu krzepnięcia, elektrolitów, parametrów wątrobowych, parametrów nerkowych, czyli właściwie te podstawowe badania, które służą wykluczeniu stanu ostrego, również są możliwe do wykonania w NPL-u.
1: Czyli tak, zostaniemy tam zaopiekowani, udzielona nam podstawowa pomoc i w każdej chwili możemy zostać przekierowani, jeśli to będzie budziło wątpliwości lekarza pracującego w nocnej, świątecznej opiece lekarskiej, jeśli będzie miał on jakiekolwiek wątpliwości, zawsze nas skieruje na szpitalny oddział ratunkowy lub ewentualnie w czasie późniejszym zaleci konsultację specjalisty, czy też dalsze leczenie w gabinecie lekarza rodzinnego.
0: Mało tego, że może nam zalecić wizytę na SOR, to również może wezwać zespół ratownictwa medycznego, który tego pacjenta na SOR przewiezie.
1: Jeśli będą tam wskazania.
0: Tak, jak najbardziej.
1: O szpitalnym oddziale ratunkowym, o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej rozmawiałem z panią profesor Marzeną Wojewódzką-Żeleźniakowicz, kierownikiem szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Klinicznym, konsultantem wojewódzkim do spraw medycyny ratunkowej. Bardzo dziękuję, pani docent.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: A ja państwa zapraszam na kolejną audycję z cyklu Pytanie do specjalisty za tydzień. Do usłyszenia.
2: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

Za nami kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Program prowadzi profesor Jan Kochanowicz, a dzisiejszym gościem profesora była profesor Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz. A już punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego, po której zaproszę Państwa na program muzyczno-informacyjny.

0: Pytanie do duchownego.
1: Co oznacza, że cerkiew w Polsce jest autokefaliczna?
2: Odpowiada ojciec Andrzej Kuźma.
3: Cerkiew autokefaliczna to znaczy cerkiew posiada swego zwierzchnika. Jest samodzielna. Ja nie lubię używać słowa cerkiew niezależna, natomiast lepiej jest mówić o cerkwi, która jest samodzielna. To jest każda lokalna cerkiew, która mieści się w granicach państwa albo kilku państw, posiada pewną formę organizacyjną, którą nazywamy autokefalią. Autokefalia wywodzi się od słowa autos i kefali, to jest samodzielna głowa, można powiedzieć. Czyli cerkiew autokefaliczna jest to cerkiew, która posiada samodzielną głowę, czyli zwierzchnik danej cerkwi prawosławnej, autokefalicznej, czy to będzie patriarcha, czy to będzie metropolita, czy to będzie arcybiskup, jest zwierzchnikiem pewnego terytorium, na którym znajdują się diecezje, więcej diecezji lub mniej diecezji. Najczęściej pokrywają się one z granicami danego państwa, chociaż niekoniecznie. W naszym przypadku to absolutnie pokrywa się z terytorium Rzeczypospolitej, ale na przykład już w innych cerkwiach, w cerkwi rosyjskiej czy w cerkwi serbskiej, już ten wymiar niekoniecznie obowiązuje. A więc cerkiew autokefaliczna jest to cerkiew samodzielna, która ma głowę, swoją głowę cerkwi, metropolitę, jak powiedzieliśmy, albo patriarchę, albo arcybiskupa i zarządzana jest właśnie przez samodzielnie. Czyli ta cerkiew ma swój sobór albo synod biskupów, na czele którego stoi zwierzchnik kościoła. Naprawdę w zależności od tradycji może mieć on nazwę taką lub inną i na czym polega właściwie ta samodzielność? Samodzielność polega na wyborze samodzielnym biskupów. A więc cerkiew autokefaliczna wybiera samodzielnie swoich biskupów, nie jak gdyby pytając pozwolenie innych zwierzchników. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, która jest bardzo ważna, to jest cerkiew autokefaliczna wybiera również swoją głowę cerkwi, czyli zwierzchnika cerkwi, metropolitę, czy arcybiskupa, czy patriarchę, również nie pytając nikogo o zgodę, natomiast informując pozostałe cerkwie o tym, że taka osoba została wybrana na tron zwierzchnika danej cerkwi i prawda, wchodzi w łączność eucharystyczną z pozostałymi cerkwiami. Ponadto cerkiew autokefaliczna właściwie tak jak wybiera swoich biskupów, wybiera zwierzchnika, tak samo i sądzi swego zwierzchnika, sądzi biskupów samodzielnie. Więc na tym polega autokefalia, natomiast w żaden sposób nie można rozumieć autokefalii albo porównywać też z pewną niezależnością polityczną, dlatego że w kontekście funkcjonowania państwo funkcjonuje samodzielnie, tak? Natomiast w funkcjonowaniu cerkwi ta samodzielność w żaden sposób nie determinuje czy umożliwia zmiany dogmatów cerkwi. Cerkiew, która jest autokefaliczną, jest cerkwią dojrzałą i może funkcjonować samodzielnie, natomiast w żaden sposób nie może naruszać tradycji cerkwi powszechnej, nie może zmieniać dogmatów, które są w całej cerkwi, a natomiast powinna iść drogą tradycji, która jest związana z nauką o siedmiu soborach, z dogmatyką, która jest związana z siedmioma soborami. Więc jest cerkwią samodzielną, ale żyjącą we wspólnocie z pozostałymi cerkwiami autokefalicznymi. I w dzisiejszym świecie prawosławnym takich autokefalicznych cerkwi jest 15 i między nimi jest więź eucharystyczna, prawda, i więź wiary, która no, stanowi o powszechności tej cerkwi. Więc żadna cerkiew lokalna czy autokefaliczna nie jest częścią, bo jest, można powiedzieć, w pełni samodzielną cerkwią, natomiast cerkiew taka autokefaliczna żyje w wspólnocie z pozostałymi cerkwiami prawosławnymi, zachowując dogmatykę, naukę, liturgię, która odpowiada nauczaniu cerkwi prawosławnej.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek 25 czerwca i 12 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny cerkiew wspomina dziś świętego Onufrego Wielkiego, świętego Jana Andrzeja Heraklemona i Teofila, świętego Piotra Zatosu, świętego Arseniusza z Koniewic oraz świętą Annę, wielką księżnę z Kaszyna. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Turkowic oraz o autokarowej pielgrzymce z Białegostoku do Ełku. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku w dniach 14-15 lipca z okazji Święta Turkowickiej Ikony Matki Bożej organizuje pielgrzymkę autokarową do Turkowic. W programie 14 lipca o godzinie 7 rano wyjazd z Białegostoku oraz udział w nabożeństwach według harmonogramu monasterskiego. Przyjazd do Białegostoku planowany jest 15 lipca około godziny 21. Szczegółowe informacje i zapisy trwają do 30 czerwca pod numerem telefonu 883 772 000 883 772 000. Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku zaprasza na pielgrzymkę do Ełku, która odbędzie się 12 lipca w dniu święta apostołów Piotra i Pawła, którzy są patronami parafii w Ełku. Do udziału w pielgrzymce zachęca proboszcz parafii w Ełku ojciec Rafał Łaszczuk wraz z całą wspólnotą. W dniu święta ustawione zostaną krzyże na kopułach oraz poświęcona ikona Matki Bożej. Uczestnicy wyruszą o godzinie 6.30 z parkingu przy cerkwi na ulicy Sikorskiego 9. O godzinie 9.00 rozpocznie się święta liturgia, po której odbędzie się świąteczny poczęstunek. Organizatorzy przewidzieli także czas na relaks nad Jeziorem Ełckim przy kawie i herbacie. Powrót do Białegostoku zaplanowano na godzinę 17.00. Informacje i zapisy trwają pod numerem telefonu 505 129 774 505 129 774. Przed nami program muzyczno-informacyjny. Dziś zatrzymamy się przy postaci świętego Onufrego Wielkiego, jednego z najbardziej znanych pustelników chrześcijańskiego wschodu oraz patrona monasteru świętego Onufrego w Jabłecznej. Święty Onufry żył w IV wieku. Przez wiele lat prowadził surowe życie na pustyni egipskiej, poświęcając się modlitwie, post-

Początki monasteru związane są z piękną tradycją, mówiącą o cudownym pojawieniu się ikony świętego Onufrego, która przypłynęła nurtem Bugu. Mieszkańcy uznali to za znak Bożej łaski i właśnie w tym miejscu postanowili wznieść monaster. Dokumenty historyczne potwierdzają, że klasztor istniał już pod koniec XV wieku. Za jego fundatorów uważa się Annę i Jana Zaberezińskich. Przez wieki monaster rozwijał się jako ważny ośrodek życia duchowego. Szczególnie trudnym okresem był czas po Unii Brzeskiej. Wówczas wiele prawosławnych świątyń przechodziło pod władzę unitów, jednak monaster w Jabłecznej pozostał wierny prawosławiu, stając się symbolem niezłomności wiary i przywiązania do tradycji cerkwi.

Dzieje monasteru nie były wolne od trudnych doświadczeń. Wojny, pożary i zniszczenia wielokrotnie zagrażały jego istnieniu. W czasie I wojny światowej mnisi musieli opuścić klasztor, a po powrocie zastali go zdewastowanym. Jeszcze większe straty przyniosła II wojna światowa. W 1942 roku okupanci podpalili zabudowania monasteru. Spłonęły budynki mieszkalne, gospodarcze oraz cenna biblioteka. Pomimo tych tragedii wspólnota zakonna nie poddała się. Dzięki wysiłkowi mnichów i wiernych monaster został odbudowany. W drugiej połowie XX wieku przeżył prawdziwe odrodzenie i ponownie stał się ważnym centrum życia religijnego dla prawosławnych.

Święty Onufry pozostaje dla wiernych wzorem człowieka całkowicie oddanego Bogu. Jego życie pokazuje, że prawdziwa siła rodzi się z modlitwy, cierpliwości i wytrwałości. Każdego roku do Jabłecznej przybywają pielgrzymi, aby uczestniczyć w uroczystościach ku jego czci i modlić się przed jego ikoną. Historia świętego Onufrego oraz monasteru w Jabłecznej przypomina nam, że nawet w najtrudniejszych czasach można zachować wiarę i nadzieję.

Dobiega końca nasz program muzyczno-informacyjny poświęcony świętemu Onufremu Wielkiemu oraz monasterowi w Jabłecznej. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Już za moment zakończenie naszej audycji oraz modlitwy wieczorne.

Drodzy słuchacze, powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji. Zanim się pożegnamy, jak każdego wieczoru zapraszam do wspólnej modlitwy. Na kolejne spotkanie na antenie Radia Ortodoksja zapraszam już jutro tradycyjnie o godzinie 16. Przed mikrofonem czekać będzie Agata Pietruszkiewicz. Ja już żegnam się z Państwem i życzę dobrej, spokojnej nocy. Za wspólne chwile przy radiu dziękuję serdecznie, Katarzyna Waśkowska. Sława Jezusu Chrystu.